Witam serdecznie, panie i panowie. Przed wejściem na stop powinno się rozdziać. Jak się to robi? Już wam pokażę.